for me to be buying. Wo Exodus woman wo. Ne rade yi ni ma e free Pharaoh nsem. Ne ko ba som ko du poko ko na no. No mwe chi kwanyesi, no mwe nim kwanyesi. Wo mu